0: Jeżeli szukacie tytułu, to już proszę bardzo, lecimy do was. My oh my, albo jak niektórzy mówią, my oh my. To też tak może być po polsku.
1: A do dziewiątej jeszcze trochę pogramy. Patrzę sobie, co ciekawego tutaj. O, proszę bardzo. Enej i skrzydlate ręce.
0: Yeah.
1: Wiecie, jakby to brzmiało po angielsku. Put your hands up in the air, put your hands up.
2: Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tor Impact, tań weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Kaufland jest!
8: Już cztery kategorie z

0: klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra.fm. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania

0: Okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
3: 29 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, słaby, momentami umiarkowany wiatr, na niebie mieszanka słońca i chmur, niewykluczone burze i ulewy. Tak prezentuje się dynamiczna prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej jeszcze zapowiedź wyjątkowego wydarzenia, które przed nami.
1: 10. edycja Festiwalu Wisły zbliża się wielkimi krokami. Już niedługo rozpocznie się w naszym regionie, ale u nas zawita 13 sierpnia i do 15 będziemy mogli świętować na bulwarze.
0: Coś wspaniałego. Parady, koncerty, darmowe rejsy. Będzie no dosłownie wszystko. Jedno tylko nas trochę martwi i się o to obawiamy. Czy jak będzie to wszystko, to czy Wisła też będzie jeszcze?
1: No właśnie, czy nas odwiedzi na tą wyjątkową 10. edycję. Miejmy nadzieję, że tak.
0: Bo przyglądając się temu poziomowi, który jest obecnie, a wczoraj to było 91 cm tylko, rzeczywiście można się o to odrobinę obawiać.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: już bardzo blisko 8 na zegarze. Zbliżamy się do kolejnego raportu. W nim najświeższe informacje z Torunia, z kraju, ze świata, z galaktyki, jak tylko coś gdzieś na drugim końcu ciekawego się działo, to też o tym powiemy.
1: Patrzymy na to, co się dzieje wokół nas. Oczywiście.
0: Czasem jakaś rakieta spadnie na Księżyc albo coś.
1: Ale tylko leciutko odleci kawałek od tego Księżyca. Nie ukradniemy go, spokojnie, jeszcze będzie na niebie.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
11: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
12: O, mechanik idzie.
13: Mamma mia, el compresor.
12: Facciamo subito, sì?
14: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Tor Impact, tani weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na torimpact.pl.
17: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
18: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
17: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
18: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
17: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
18: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
19: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
20: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
21: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
0: Czwartek mamy, 6 sierpnia, na zegarach jest 9. W radiu gra czas na raport.
22: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku informacje od MZK w Toruniu. Po zakończonej rozbudowie Sobieskiego dzisiaj autobusy kilku linii wracają na tę ulicę, kursując w kierunku Placu Skarbka. Przypomnijmy, że na odcinku od Placu Pokoju Toruńskiego do Żółkiewskiego powstała także nowoczesna infrastruktura pieszo-rowerowa. Remont kosztował ponad 7 milionów złotych, ale 6 milionów złotych wyłożyła Unia Europejska.
2: To są wiadomości Radia Gra.
22: Jutro w Toruniu startuje drugi październikowy przegląd sygnalistów myśliwskich. To wydarzenie zaplanowano w Muzeum Etnograficznym.
1: Sygnaliści myśliwscy to są osoby, które grają na rogach myśliwskich. Historycznie wywodzi się to od, tak jak nazwa wskazuje, sygnalizowania. Podczas polowań sygnaliści grają, informują, jaki jest etap polowania. To też nadaje polowaniu taki wydźwięk łowów. Wtedy jest bardziej uroczyście, oddajemy cześć myśliwym, ale także i kniei, zwierzynie. No i przede wszystkim teraz już pełnimy bardziej funkcję symboliczną.
22: Mówiła Joanna Warachomska. W programie toruńskiego wydarzenia koncerty, prezentacje kół łowieckich czy biesiada.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
22: Średnio za litr oleju napędowego kierowcy w Polsce płacą już ponad 8,20 zł. Za litr 95 trzeba dać 7,55 zł. Na stacjach wciąż drogo, a rząd analizuje możliwość ponownego, częściowego wznowienia pakietu CPN. Premier Donald Tusk czeka na ruch prezydenta USA. Donald Trump nie wykluczył, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormuz zostanie odblokowana.
5: Te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają. Trzeci dzień z rzędu, więc poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
22: Mówił premier Donald Tusk.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
22: Zaglądamy w pogodowe mapy od IMGW. Dla Torunia i powiatu ciągle obowiązują dwa alerty. Jeden dotyczy upału, choć dzisiaj nie będzie tak gorąco jak wczoraj. Termometry nie powinny przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Drugie ostrzeżenie meteo jest związane z potencjalnymi burzami. Ten alert będzie ważny jeszcze do jutra do północy.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
23: Już po 9, moi drodzy, i tak sobie pomyślałam, że powinniśmy sobie coś postanowić na ten dzień.
0: Co proponujesz?
23: Żeby był on lepszy. Wystarczy zabrać ze sobą dobry humor dzisiaj do pracy.
0: Odrobinę.
23: Odrobinkę.
0: A jak ktoś już jest w pracy i zapomniał, to co wtedy?
23: No to wtedy mamy problemik, ale taki drobny, malutki.
0: Można się z szefa ponabijać. Polecamy. Zawsze działa. Piotr Kolszewski
23: i Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia jutro z samego rana. Pa, pa.

0: 2026 to jest ten rok, kiedy Daria Zawiałow robi sobie większą przerwę, odpoczywa, najbliższe koncerty dopiero na wiosnę 2027. I bardzo dobrze, bo każdemu przerwa, bo każdemu urlop się należy. Pozdrawiamy wszystkich, dla których to przedostatni dzień pracy przed urlopem, bo jutro po południu zaczynamy weekend. Tak jest, już jutro. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Hity pełne słońca, za chwilę George Harrison.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
9: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
10: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
6: To jest Radio.

0: Myślę, że wszyscy dobrze się z tym czujemy. How does it feel? I Dub Dogs w Radiu Gra. Co nowego na naszych drogach? Od wczoraj ulica Żwirki i Wigury została wyłączona z ruchu, a od dzisiaj, po zakończonej rozbudowie Sobieskiego, autobusy kilku linii powracają na stałą trasę i będą kursować nową, wyremontowaną, gładziutką drogą. Chodzi o autobusy linii 15, 19, 22, 30, 111, 112, 113 oraz 115 w stronę Placu Skarbka i osiedla Rubinkowo. Od Placu Pokoju Toruńskiego pojadą Sobieskiego zamiast jak dotychczas ulicą Chrobrego. Warto się w tym zorientować, a pomóc może artykuł, jaki znajdziecie na naszej stronie gra.fm. Tam więcej naszych lokalnych wiadomości. Nie trzeba nawet czekać do raportu o 10. Teraz Bananarama, a do 10 właśnie jeszcze między innymi Kuban i Zalia, będzie też Sigala.
1: Słuchasz Radia

0: kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
1: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
3: Króla w

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
2: Po reklamie.
7: 29, może 30 stopni pokażą dzisiaj termometry w Toruniu w tym najcieplejszym momencie. Alerty meteo dotyczące burz w naszym regionie będą ważne jeszcze do jutra do północy. Warunki biometeo są niekorzystne, dzisiaj wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Barometry pokazują 1013 hektopaskali.
8: To jest Radio Gra.

Ed Sheeran w Radiu Gra, właściciel tego głosu, ale także współwłaściciel drużyny Ipswich Town grającej w angielskiej Premier League. O, i mamy ciekawostkę. Raków Częstochowa sprowadza nowego napastnika. Chodzi o Aliego Alhamadiego właśnie z Ipswich Town. Podobno sam Ed Sheeran zgodę na to wydał. A medaliki dzisiaj grają w Lidze Konferencji Europy. Inne polskie drużyny również. Także będzie co oglądać wieczorem. My powolutku idziemy w stronę 11. I teraz Billy Ocean, potem jeszcze Roxana Węgiel.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
11: He's psycho.
10: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
12: Hello?
10: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
15: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
5: 6 dzień sierpnia. To właśnie dzisiaj. Na zegarach 11 zapraszam na raport i najnowszą prognozę pogody.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Wczoraj rozpoczął się remont ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu. Ta ważna droga dojazdowa do szpitala będzie zamknięta do końca miesiąca na odcinku między Szosą Chełmińską a Świętego Józefa. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przygotował dla karetek i autobusów MZK objazd ulicą Długą, która została połączona ze Świętego Józefa.
7: W pierwszym etapie prac na ulicy Żwirki i Wigury rozpoczniemy frezowanie, czyli zrywanie starej nawierzchni, a potem przekażemy teren budowy toruńskiej wodociągom, które będą usuwać awarie. Potem nasz wykonawca prac drogowych wykona, przyłącza do posesji, wyreguluje urządzenia podziemne, a potem w dalszej kolejności będzie układana nowa nawierzchnia.
6: Mówiła Agnieszka Kobus-Pańsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
8: To są wiadomości Radia Gra.
6: Przez najbliższe dni mieszkańcy Torunia mogą spotkać na ulicach miasta najnowszy model autobusu elektrycznego marki Solaris. MZK testuje ten pojazd, który może przewieźć jednorazowo nawet 113 osób na linii numer 40. Temat poruszamy szerzej na gra.fm.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Ceny na stacjach paliw biją rekordy. Diesel jest najdroższy w historii, a benzyna kosztuje najwięcej od początku roku.
9: Olej napędowy drożeje najszybciej. Średnio w kraju kosztuje już 8,22 zł. Benzyna także bije tegoroczne rekordy. Za litr 95 kierowcy płacą średnio 7,55 zł. Najtaniej jest na Pomorzu, najdrożej tankują kierowcy w województwie kujawsko-pomorskim. Eksperci nie wykluczają kolejnych podwyżek, a premier mówił wczoraj, że rząd cały czas zastanawia się nad wprowadzeniem rozwiązań, które mogłyby obniżyć ceny na stacjach.
6: Mówił Michał Krasoń.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by SsangYong w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 52.
6: Przed nami dwa dni z dość dynamiczną pogodą, bo ciągle ważne są alerty meteo dotyczące burz i ulew. Zostały one wydane także dla Torunia i okolic. Będą ważne jutro do północy. Termometry pokazały 29 stopni. Jeśli będzie dzisiaj cieplej, to o jedną, maksymalnie dwie kreski. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by SsangYong w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 52.
5: Lubimy listy przebojów, lubimy rankingi, a przede mną właśnie lista najbardziej atrakcyjnych miast turystycznych świata. No i właśnie, kto jest na szczycie, kto jest numerem jeden? To sprawdzimy za kilka minut. Mariusz Pucyło, witam ponownie.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra, tym razem Annie Lennox, a my wracamy do listy najbardziej atrakcyjnych miast turystycznych świata. Co jest numerem jeden? Czy to może Paryż? Czy może Barcelona? Może Wenecja? Okazuje się, że nie, bo to Nowy Jork został uznany za najbardziej atrakcyjne miasto turystyczne świata w najnowszym globalnym indeksie atrakcyjności miast turystycznych. No fajnie, fajnie, tyle że daleko. I drogo. A jak nasz Toruń wypada w takim krajowym rankingu, to sprawdzimy za moment. Za chwilę bryska.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
11: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
12: Tor Impact, tań weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

Waka Waka słuchamy już od 14 lat. Ciekawe, na jak długo zostanie z nami ten numer. Daj Daj i Shakira w Radiu Gra. Nowy Jork, numer jeden na liście najatrakcyjniejszych turystycznie miast na świecie. A polska lista? Jak wygląda? Jak plasuje się Toruń? W Polsce numerem jeden jest Trójmiasto, na drugim Kraków, na trzecim Wrocław. Co dalej? Na czwartym Warszawa. A Toruń wylądował na dobrym, znakomitym miejscu piątym. Turyści najwyżej oceniają toruńskie zabytki, bazę muzealną, ofertę gastronomiczną, a także atrakcje dla dzieci. W zeszłym roku Toruń odwiedziło łącznie 2 miliony 700 tysięcy osób. Pozdrawiamy wszystkich aktualnych gości, pozdrawiamy wszystkich turystów, którzy teraz są w Toruniu. Bawcie się dobrze, a my gramy dalej. Teraz Mr. President. Yeah.

0: Nie, no to już wróciłem!
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: Ciągle ważne są alerty meteo dotyczące burz, którym mogą towarzyszyć ulewy. Takie ostrzeżenia wydano także dla Torunia i okolic. Warunki biometeo dzisiaj w Grodzie Kopernika są niekorzystne. Przed nami dni z dynamiczną pogodą. Jutro w mieście ma być już chłodniej. Spodziewajmy się w najcieplejszym momencie tak 25 stopni.
11: To jest Radio Gra.

0: Smith all night.
1: Nice to meet you. Ładnie przywitał się Miles Smith, ale ja będę się żegnał. Do jutra. Słyszymy się po 9:00, a w radiu gra cały czas hity pełne słońca. Teraz Lady Gaga i Alejandro. Po godzinie 13:00 jeszcze więcej toruńskich tematów. Po 13:00 Mariusz Składanowski. Trzymajcie się, nie dajcie się. Mariusz Pucyło, cześć.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%, a kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Festiwal Wisły nadciąga po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę, popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokool. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: Czwartek, 6 sierpnia, na zegarach 13 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku wiadomości z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wiecie z naszych serwisów, ZUS poinformował, że sprawy z Bydgoszczy i Torunia dotyczące orzecznictwa lekarskiego przejęły komisje w Gdańsku i Łodzi. Ta zmiana wynika z braków kadrowych w naszych komisjach. Zakład publikuje kolejny komunikat w tej sprawie. Dowiadujemy się, że zmiany nie oznaczają, że osoby ubiegające się o rentę, świadczenie rehabilitacyjne czy jednorazowe odszkodowanie będą musiały jeździć do innych miast. W większości spraw nic się nie zmienia. Temat trafi do Gdańska czy Łodzi dopiero wtedy, gdy ubezpieczony nie zgodzi się z orzeczeniem lekarza, czy wniesie sprzeciw, lub zostanie zgłoszony zarzut wadliwości orzeczenia.
16: To są wiadomości Radia Gra.
17: Jutro we Włocławku rozpoczyna się Festiwal Wisły, na który zaprasza dyrektor tego wydarzenia Marcin Karasiński.
18: Ponad 250 pozycji programowych tegorocznej edycji. Mamy tutaj oczywiście i koncerty, ale mamy takie główne nasze punkty programu. czyli rejsy łodziami tradycyjnymi. Będą parady łodzi, przepiękna parada jak zwykle w Toruniu. Mamy bogatą, bardzo wzbogaconą ofertę takich działań interaktywnych dla dzieci, czyli specjalne strefy właśnie z ginącymi zawodami.
17: Wydarzenie dopłynie dosłownie i w przenośni do Torunia między 13 a 15 sierpnia. Finał w niedzielę, 16 sierpnia w Grudziądzu. Program Festiwalu Wisły publikujemy na Gra FM.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Od początku roku aż 90 razy pociągi zignorowały czerwone światło. Urząd Transportu Kolejowego przedstawił niepokojące dane. Przedstawiciele maszynistów skarżą się, że mają więcej obowiązków, a to może wpływać na skupienie na trasie.
15: Na przykład niedawno wprowadzony został tak zwany elektroniczny rozkaz pisemny.
19: W tym rozkazie pisemnym są wpisywane wszelkie ograniczenia od rozkładu jazdy, wskazywane miejsca niebezpieczne. Kiedyś to były drukowane rozkazy, które dyżurny ruchu odczytywał maszyniści, on miał czas się z tym zapoznać.
15: Tłumaczy prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.
17: A materiał przygotował Igor Skrzypek. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol, bo choć po południu na toruńskim niebie pojawi się znowu więcej słońca, to alerty od IMGW dotyczące burz i ulew w naszym regionie mają być ważne aż do północy. Warunki biometeo są niekorzystne. Dzisiaj ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Jutro temperatura maksymalna w Toruniu wyniesie już 24-25 stopni.
16: Jak słychać, pogoda ciągle się zmienia, ale my niezmiennie w Radiu Gra zapraszamy do tego, żebyście najbliższe godziny spędzili z nami przy hitach pełnych słońca. Mariusz Składanowski, dzień dobry. Już muzycznie polecają się Anne Winsborne, a później Dawid Podsiadło.

Roxette, a wcześniej Depeche Mode w radiu gra przy takich kawałkach, aż człowiek robi się młodszy i nie przeszkadzają te upały, prawda? A w tym programie już niebawem wybierzemy się na kolejną wakacyjną wyprawę, tym razem w góry. Przypomnimy wam, o czym należy pamiętać. Zapowiemy także kolejną wakacyjną imprezę w Toruniu, czyli Anielską Plażę. No i będziecie mogli powalczyć o podwójne zaproszenia na Copernicus Air Show, czyli ekscytujące święto podniebnych akrobacji, które w Toruniu w niedzielę 30 sierpnia. Ale najważniejsza będzie orzeźwiająca muzyka, już niebawem chociażby Imany, Don't Be So Shy.

0: hity pełne słońca w Radiu Gra i Money Don't Be So Shine. Tak się składa, że wśród moich najbliższych znajomych i przyjaciół przeważa opcja górska zdecydowanie nad tą morską. Ale czy jesteśmy wytrawnymi piechurami, czy po prostu zaliczymy dopiero swój górski debiut? Warto pamiętać o kilku podstawach, które przypomina nam ratownik sudeckiej grupy GOPR, Adam Łukaszewski.
1: Przede wszystkim musimy pamiętać o właściwym nawodnieniu, żeby tej wody nigdy, czy jakichś izotoników nam nie zabrakło w plecaku. Miejmy minimum te 3-4 litry płynu. Wiem, że to jest ciężkie, ale jednak jest to bardzo przydatna rzecz w górach. Musimy pamiętać o nakryciu głowy, o okularach, no i przede wszystkim pamiętajmy o filtrze z UV50, bo jednak nie woda, ale w górach te słońce też lubi przypalić skórę.
0: To podstawy, a co więcej dowiecie się w kolejnej godzinie naszego programu. A już teraz męskie granie orkiestra nareszcie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
9: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
10: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol, bo choć po południu na toruńskim niebie pojawi się znowu więcej słońca, to alerty od IMGW dotyczące burz i ulew w naszym regionie mają być ważne aż do północy. Warunki biometeo są niekorzystne. Dzisiaj ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Jutro temperatura maksymalna w Toruniu wyniesie już 24-25 stopni.
16: To jest Radio Gra.

Phil, pokaż, na co cię stać w Radiu Gram. A festiwal Nine Hills pokazuje, na co go stać. 11. edycja tej wyjątkowej imprezy, która od jutra do niedzieli w Chełmnie to plejada wyjątkowych spotkań, gości i gwiazd, także tych muzycznych. A my rozpoczynamy cykl prezentacji tych, moim zdaniem, najciekawszych. I zaczynamy od zespołu Micro Music.

0: zdobywcy Fryderyka, uczestnicy najważniejszych polskich i światowych festiwali. Jedna ze sztandarowych polskich formacji awant-popu i art-popu pojawi się, i to zupełnie za darmo, w Chełmie w piątek o godzinie 21 w parku Nowe Planty. Polecam. Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Grad. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń. Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
7: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
11: Słuchajcie, Radia Gra, to czwartek, 6 sierpnia. Przed nami najświeższy raport o 14.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a na początku informacje dla kierowców. Wczoraj rozpoczął się remont jednej z najważniejszych ulic chełmińskiego przedmieścia w Toruniu. Żwirki i Wigury jest zamknięte na odcinku od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. Wytyczono objazdy dla samochodów i komunikacji miejskiej.
13: Przypomnę, że cały odcinek jest wyłączony z ruchu. Specjalnie dla autobusów przygotowaliśmy objazd i przygotowaliśmy taki tymczasowy przejazd przez dawne torowisko kolejowe w ulicy Długiej. Tamtędy mogą dojeżdżać też do szpitala karetki i mogą dojeżdżać autobusy. Natomiast dla kierowców wyznaczyliśmy objazd ulicami Grunwaldzką, szosą chełmińską i ulicą Długą.
12: Mówiła Agnieszka Kobuspańska, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. A teraz informacje od MZK. Po zakończonej rozbudowie Sobieskiego dzisiaj autobusy kilku linii wróciły na tę ulicę, kursując w kierunku placu Skarbka. Przypomnijmy, że na odcinku od placu Pokoju Toruńskiego do Żółkiewskiego powstała także nowoczesna infrastruktura pieszo-rowerowa. Remont kosztował 7 milionów złotych, ale 6 milionów wyłożyła Unia Europejska.
0: Dzieje się na drogach.
12: Trwają także remonty torowisk tramwajowych. Zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Batorego z Kościuszki, a w najbliższy poniedziałek zmienią się zasady jazdy na Konstytucji 3 maja na odcinku od Kosynierów Kościuszkowskich do Olimpijskiej. Szczegóły na Gra FM.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Polska szóstą gospodarką Unii Europejskiej pod względem PKB wynika z najnowszych danych Eurostatu. Wyprzedziliśmy m.in. Belgię, Szwecję, Austrię. W zeszłym roku polski produkt krajowy brutto wyniósł prawie 920 miliardów euro. Największą gospodarką Unii są Niemcy z PKB na poziomie blisko 4,5 biliona euro. Synoptycy przewidują, że po opadach deszczu późnym popołudniem może w Toruniu pojawić się jeszcze trochę słońca, ale dodajmy, że alerty IMGW dotyczące burz będą ważne dzisiaj aż do północy. Słupki rtęci zatrzymały się na 30. kresce, upały na kilka dni jednak opuszczą Toruń. Jutro w mieście w najcieplejszym momencie piątku będzie 25 stopni.
11: Słuchajcie, Radia Gra już po 14, a w tej godzinie na 88,8 kolejne porady dla rowerzystów i dla tych, którzy wybierają się w góry, ale będzie też szansa zdobycia podwójnych zaproszeń na najbardziej odlotowe zakończenie tegorocznych wakacji, czyli Copernicus Airshow. A muzycznie już teraz Dub Dogs.

0: to DJ Bobo Everybody w Radio Gra. Teraz coś, co każdy powinien wiedzieć przed wyprawą w góry i to bez względu na to, czy wybieramy się w te wysokie, czy nieco niższe pasma. Przed wyjściem na trasę warto sobie zainstalować w telefonie bezpłatną aplikację Ratunek. Radzi ratownik sudeckiej grupy GOPR Adam Łukaszewski.
1: Wzywając pomoc przez aplikację Ratunek znamy lokalizację poszkodowanego do około 5 metrów, więc też osoba poszkodowana może czuć się wtedy komfortowo, bo nie wyputujemy, gdzie jest dokładnie, bo też w stresie podczas wypadku taka osoba może już po prostu też nie być świadoma tego, co się stało tak na dobrą sprawę i gdzie jest, a przyciśnięcie przycisku 3 razy w aplikacji Ratunek pomaga nam to, żeby ją łatwo zlokalizować.
0: A jeszcze w dzisiejszym programie porady dla rowerzystów, którzy wybierają się w góry.
2: Reklama.
3: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich! Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
6: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
7: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona 2. miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Lato w mieście.
1: Kolejne upalne popołudnie w Toruniu. Przypominamy więc, że do godziny 18 można korzystać z basenów letnich Mosir. A dziś, bo mamy czwartek, bezpłatny wstęp dla dzieci i młodzieży po okazaniu legitymacji szkolnej obowiązuje na basenie przy ulicy Przyskarpie 4. Wieczorem sympatycy Kombinatu Kultury spotykają się na koncercie, który ma wesprzeć to ważne na mapie kulturalnej Torunia miejsce. Wystąpią Patyczak, to będzie koncert punk rockowy, a później hip-hopowy Maron. Początek o godzinie 20. Coraz bliżej do festiwalu Wisły, ale przypomnijmy, że w Toruniu łodzie zacumują od 13 do 15 sierpnia. A w najbliższy weekend warto odwiedzić sąsiednie Chełmno, gdzie odbędzie się 11. edycja Nine Hills Festival. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie Gra FM.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.

0: nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
0: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
4: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
5: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
6: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
7: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy. Wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
10: Synoptycy przewidują, że po opadach deszczu późnym popołudniem może w Toruniu pojawić się jeszcze trochę słońca, ale dodajmy, że alerty IMGW dotyczące burz będą ważne dzisiaj aż do północy. Słupki rtęci zatrzymały się na 30. kresce. Upały na kilka dni jednak opuszczą Toruń. Jutro w mieście w najcieplejszym momencie piątku będzie 25 stopni.

0: I te pełne słońca w radiu gra. Sam Feld, Hey Sun. Macie może chwilę na odpoczynek i relaks w pracy? Chyba, że jesteście bardzo zalatani.
1: Jeden wiesz pan był pilotem na samolotach. Ten to był dopiero zalatany.
0: O, a propos latania, mam dla was propozycję. Podwójne zaproszenie na Copernicus Air Show. Wyjątkowe święto akrobacji na bulwarze filadelfijskim w niedzielę 30 sierpnia. Co trzeba zrobić? No, trzeba do nas zadzwonić pod 56 od 6 do 0 i zaprezentować odgłos jakiegoś samolotu, ale...
2: Nam chodzi o odgłos paszczo.
0: Puśćcie wodze fantazji i zaszalejcie. Najbardziej odlotowe samoloty w waszym wykonaniu nagrodzimy jeszcze dziś. 56 od 6 do 0.
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: słońca.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje nie widzą żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert taniej ma.
6: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra.fm. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
10: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
9: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
10: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
9: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
10: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
9: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
10: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
1: Po reklamie.
11: Słuchajcie, Radia Gra w Toruniu na 88,8. Czas na najświeższy raport o 15.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Sąd rejonowy w Toruniu wydał wyrok w głośnej sprawie dotyczącej posiadania i rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletnich. Trzech mężczyzn, Michał N., Piotr P. oraz Marcin Z., zostało uznanych za winnych zarzucanych przestępstw. Michał N. posiadał w celu rozpowszechniania w internecie łącznie 58 tysięcy plików graficznych i 3 tysiące filmów przedstawiających zabronione treści z udziałem małoletnich. Piotr P. i Marcin Z. odpowiadali z kolei za posiadanie takich plików. Michał N. został skazany na 7 lat pozbawienia wolności. Piotr P. otrzymał karę grzywny. Marcin Z. został skazany na 10 miesięcy ograniczenia wolności. Wyrok nie jest prawomocny. Więcej o tej sprawie piszemy na Gra.fm.
13: O tym się mówi w Toruniu.
12: Mieszkańcy Torunia i turyści ponownie spotkają się nad rzeką. We Włocławku już jutro rozpoczyna się Festiwal Wisły. Do Torunia zawita on od 13 do 15 sierpnia.
14: Będzie można łodziami popływać, będzie można posłuchać dobrej muzyki, będzie można zjeść, posmakować specjały kulinarne regionów nadwiślańskich, ponieważ oczywiście elementem, takim silnym akcentem Festiwalu Wisły jest zawsze jarmark tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich. W tym roku tych stoisk będzie też rekordowo dużo, tak więc zapraszamy serdecznie, zapraszamy oczywiście do wszystkich miast. Rozpoczynamy 7 we Włocławku.
12: Zapraszał Marcin Karasiński, dyrektor Festiwalu Wisły.
13: To są wiadomości Radia Gra.
12: Tak gorąco nie było jeszcze nigdy. Zakopane przeżywa historyczny rekord liczby dni upalnych, a temperatury sięgają poziomów znanych ze strefy zwrotnikowej. Dzisiaj temperatura w stolicy polskich Tatr po raz 8 w tym roku przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Takiej liczby upalnych dni nie notowano tutaj nawet w najgorętszych latach XX wieku. W czwartek padł także rekord średniej temperatury dobowej, to aż 26,8 stopnia. Odnotowano go na stacji pomiarowej IMGW na Zakopiańskiej Równi Krupowej.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Zapraszam na raport sportowy. Norik Bledorn dostał ofertę na przyszły sezon. Żużlowe media informowały, że dogadany z Press Toruń jest Matias Polstad, który szczególnie na początku obecnego sezonu spisywał się znakomicie w barwach Stali Gorzów. Norik Bledorn jednak uspokajał, że jeszcze jest w grze. Okazuje się, że Niemiec nie rzucał słów na wiatr. Adam Krużyński, przewodniczący Rady Nadzorczej Aniołów, w rozmowie z portalem Po Bandzie zdradził, że Bledorn otrzymał ofertę. Jesteśmy po rozmowie, Norik ma ofertę na przedłużenie kontraktu na kolejny sezon w Toruniu. Tylko tyle mogę powiedzieć, decyzja zależy od niego, ale jeszcze dodatkowe rozmowy ciągle przed nami, mówił Krużyński. Przypomnijmy, że w najbliższy weekend zawodników Press Toruń na torze nie zobaczymy. Wrócą do rywalizacji w niedzielę 16 sierpnia, gdy w Toruniu będziemy gościć Betard Spartę Wrocław.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
12: Do godziny 20 będą jeszcze ważne alerty IMGW dotyczące upału, a do północy obowiązują dla Torunia i powiatu ostrzeżenia meteo dotyczące lokalnych burz. Jutro będzie jednak chłodniej niż dziś. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą 25 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
11: Dziś imieniny obchodzą Jakub, Oktawian i Sława. Wszystkiego dobrego. Uwaga kierowcy, od poniedziałku, 10 sierpnia, inaczej będziemy poruszać się ulicą Konstytucji 3 maja. Kolejna zmiana organizacji ruchu w związku z prowadzonymi tam pracami. Szczegóły na naszej stronie Gra FM, a to już No Mercy.

0: Chris Cross, Amsterdam, my oh my. Dziś namawiamy was do lekkiego wyluzowania i próby oddania dźwięku samolotu. Tak naprawdę brzmią? A tak w wersji naszej słuchaczki.
1: Czy mam zrobić odgłos samolotu?
0: A jaka jest wasza wersja? Zadzwońcie, powalczcie o zaproszenia na Copernicus Airshow.
2: Radio Grand.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra. Kombi Sen się spełni w szczycie komunikacyjnym, tym popołudniowym, wakacje oczywiście nie aż tak dotkliwym, ale to jest ta dobra informacja. Od dzisiaj wznowiono kursowanie autobusów komunikacji miejskiej na ulicy Sobieskiego. Autobusy linii 15, 19, 22, 30, 111, 112, 113 i 115 w kierunku placu Skarbka od placu Pokoju Toruńskiego kursować będą właśnie ulicą Sobieskiego, zamiast jak wcześniej ulicą Chrobrego, i zatrzymywać się będą na przystankach Garbaty Mostek oraz Olbrachta. Więcej na ten temat znajdziecie także na naszej stronie Gra FM. Za chwilę kolejne hity. Espresso zaserwuje nam Sabrina Carpenter, a Sandra przypomni Marię Magdalena. Później wybierzemy się w góry, i to na rowerze.
1: Reklama. Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzyniorów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
3: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: To Sandra w radio gramy. Mamy telefon od naszego słuchacza.
1: Dzień dobry, przy pana znalazłem tablicę rejestracyjną. Czy jest możliwość na antenie powiedzenia? Może się znajdzie na właściciel. TTR 32315 w okolicach Kerfura znalezione, nie?
0: Jeżeli to wasza zguba, zadzwońcie pod radiowy numer 56 od 6 do 0. Podamy wam numer do osoby, która znalazła tę tablicę.

0: Petro Boy, Suburbia w Radio Gra. Teraz z metropolii ruszamy w góry i to na rowerze, bo coraz więcej szlaków górskich także przystosowanych właśnie do jazdy rowerem. Ale tu, jak zwykle, trzeba pamiętać o absolutnych podstawach, które przypomina nam ratownik grupy GOPR Adam Łukaszewski.
1: Kask to jest podstawa ochrony jakiejkolwiek. Jeżeli ja w dzisiejszych czasach widzę, że rowerzyści jeżdżą bez kasków, to dla mnie to jest jakby niedopuszczalne, a wręcz karygodne. I mnie najbardziej śmieszą takie przypadki, jeżeli dziecko jedzie w kasku, a rodzic za nim jedzie bez kasku. To dla mnie to jest w ogóle sytuacja nie do przyjęcia, tak? Pamiętajmy, głowa jest jedna, a kask ratuje życie i niejednokrotnie nam pokazało to, że jednak to ma sens i warto. Plus do tego rękawiczki czy jakieś ochraniacze na kolana, jeżeli uprawiamy tą turystykę rowerową bardziej ekstremalnie.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz, kupuj.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
2: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
4: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
3: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
4: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
3: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
4: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert, na przykład.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert, na przykład.

0: Madonna Material Girl w Radiu Gradzie. Sporo sportu. Kolejne mecze polskich drużyn w ramach kwalifikacji europejskich pucharów. Szczegóły już za chwilę w raporcie Radia Gra, a także o 20:30 kolejny mecz rozegra Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Mecz z Polonią Piła. A już za chwilę wspomniany najświeższy raport o 16:00 w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
13: Zaprasza Autofrelink, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
14: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
15: Po reklamie.
16: Jest 16 w Radiu Grę. Zapraszamy więc na kolejny raport z kraju i ze świata.
17: W Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości ku nowemu rządowi. Teraz przemawia kandydat na kandydata na premiera Przemysław Czarnek. Wcześniej o koniecznej zmianie władzy w Polsce mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.
18: Muszą Polską rządzić polscy patrioci. Musimy mieć patriotyczny rząd. Mamy patriotycznego prezydenta. Musimy mieć patriotyczny rząd.
17: Mówił Jarosław Kaczyński w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Odwlekanie przez rząd decyzji o powrocie do programu ceny paliwa niżej może grozić szybkim wzrostem inflacji, tak oceniają analitycy.
19: Gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
17: Główny ekonomista Belobanku dr Piotr Arak przypomina, że drogie paliwa uderzają nie tylko w kierowców. Skutki zobaczymy w cenach na sklepowych półkach.
19: Także sektor rolniczy, który w tym momencie przygotowuje się albo już częściowo dokonał żniw. I także musi więcej płacić za to, żeby zatankować te same pojazdy, które no potem dostarczają produkty na nasz stół. I też pewnie nie są dzisiaj rolnicy z tego powodu zbyt zadowoleni. Więc ta presja społeczna na rządzie faktycznie jest.
17: Powrót do tańszych paliw poprzez obniżkę podatku VAT i akcyzy oznaczałby kolejne uszczuplenie budżetu państwa. Koszt pakietu CPN wynosił miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Cztery polskie zespoły powalczą dziś w europejskich rozgrywkach. Lech i Jagiellonia rozegrają swoje mecze w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. W kwalifikacjach Ligi Konferencji zagrają Raków i GKS Katowice.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
20: 25 stopni pokażą w piątek w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Czas na przerwę od upałów. W sobotę słupki rtęci zatrzymają się już na 22 kresce. Ciągle ważne są jednak ostrzeżenia meteo dotyczące burz. Ten alert pogodowy ma stracić na aktualności dopiero dzisiaj o północy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
16: Ja po 16:00 słuchacie Radia Gra. Spokojnego, bezpiecznego powrotu do domu po pracy i żeby człowiek nie musiał zatrzymywać się na stacji paliw, bo jak słyszeliśmy dziś w naszych serwisach, w województwie kujawsko-pomorskim niestety mamy najwyższe ceny w kraju. Proszę, tak zostaliśmy wyróżnieni. Już za chwilę w Radiu Gra dwie wyjątkowe kobiety, Shakira i Shania Twain.

Makarena w radiu gra, gorące dźwięki, gorące rytmy, a już niebawem jeden z najważniejszych toruńskich zespołów historii. Organek wyruszy do miejsca, gdzie o upały raczej trudno. Najbliższy poniedziałek Organek wyruszy bowiem na Spitsbergen, aby wspólnie z naukowcami UMK w Toruniu opowiedzieć historię miejsca, w którym skutki zmian klimatycznych widać niemal z dnia na dzień. To będzie początek ekspedycji pod hasłem Nauka, Muzyka i Arktyka, której celem będzie stworzenie filmu dokumentalnego o badaniach prowadzonych przez naukowców UMK w tym miejscu. Zresztą na potrzeby tego filmu i tej wyprawy powstaje także specjalny utwór zespołu Organek. Już jutro więcej na ten temat, a na marginesie warto także zaznaczyć, że łączenie muzyki doskonałych toruńskich zespołów i Arktyki doskonale znamy z historii.

0: reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy Jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.

0: gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: The Police, Every Breath You Take. Mówiliśmy o tym, że ceny paliw w województwie kujawsko-pomorskim najwyższe w kraju, a jak wyglądają ceny korepetycji? Znalazłem takie oto zestawienie. Okazuje się, że za godzinę korepetycji w naszym regionie trzeba zapłacić średnio 73 zł i to 12 wynik wśród 16 województw. Najwięcej u nas płaci się za fizykę, średnia to ponad 92 zł za godzinę i to 5 miejsce w kraju. Najtaniej płacimy za historię. Ta kosztuje 66,5 zł. No i obserwując to, co dzieje się często w naszym życiu społecznym i politycznym, nie dziwi teraz już, dlaczego często zdarza nam się mówić, że historia nas niczego nie nauczyła. No, za takie pieniądze.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

Robert Gawliński, nie stało się nic w Radiu Gra, a stało się dokładnie 17 lat temu. Zespół U2 po raz ostatni zagrał w Polsce, konkretnie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Może za

0: Uwielbiam wracać do tej piosenki. Niezapomniany hit od Simply Red, słynne Stars. Jak nie dzisiaj, no to za dzień, dwa, trzy, cztery będziemy szukać spadających gwiazd. No bo sierpień to jest taki właśnie miesiąc. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę też na wakacjach. Nowa taneczna petarda, David Guetta i Alok zrobili coś fajnego razem. Czeka Run, Run River.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Don't get me wrong, Pretenders, taki hicior wieczorowo w Radiu Gra. Przemek Grabowski, witajcie po 20. Za chwilę Urszula, dawno nie było tutaj naszej gwiazdy, ale teraz też wielka gwiazda, przecież no przynajmniej w swoich czasach. Teraz też są czasy i Britney Spears nie wyklucza, że wróci jeszcze do muzyki, ale teraz chciałaby się skupić na biznesie i sprzedawać na przykład pachnące świece i mydełka. Britney Spears bardzo zwariowana, po prostu crazy.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

Piękna nuta od Gazebo, I Like Chopin, dla wszystkich, którzy przebierają może swoje grzybki, słuchajcie, bo mam tutaj informację, że już powoli startuje sezon grzybowy, może tych grzybków jeszcze nie ma zbyt wiele, ale tutaj w rodzinie mam grzybiarza, już tam trochę kurek pozbierał. Jak będzie wysyp, to oczywiście dam wam znać. Za chwilę DJ Bobo na wakacjach z Radiem Gram, teraz Alex Warren, gwiazda internetu, ale teraz jego miłością największą jest oczywiście muzyka. Alex Warren, pozytywnie, Passenger.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
9: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
8: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
9: Przykłady?
8: Eurotipy na pierwszą pracę, na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
9: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
8: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
9: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Radio gra, hity pełne słońca.
1: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie rzeczy.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.